0: Radio Aktual Kum. Kum.
1: Z wami Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Na rejen za wasza uszysa.

0: Jebate, nisam spomenuo, Meštrović je smoj.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.